0: RTL Radio. Dziś jest 15 października. Dzisiaj swoje 42. urodziny świętuje Jessie Ware. To jest brytyjska piosenkarka i autorka tekstów. Nie wiem, czy wiecie, ale po studiach Jessie krótko pracowała jako dziennikarka w The Jewish Chronicle. Zajmowała się też dziennikarstwem sportowym w Daily Mirror oraz pracowała za kulisami w firmie telewizyjnej. Tam była koleżanką Eriki Leonard. To właśnie ona jest autorką 50 twarzy Greya.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Policjanci z województwa łódzkiego przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze działali również na terenie mazowieckiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Policjantów wspierali mundurowi ze Straży Granicznej.
4: W trakcie akcji policjanci namierzyli 142 osoby poszukiwane, wśród których było również 24 obywateli innych państw. Funkcjonariusze zatrzymali 38 osób poszukiwanych listami gończymi oraz 104 osoby, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Ponadto wśród poszukiwanych ustalono miejsca pobytu 29 osób, ujawniono 9 przypadków nielegalnego pobytu oraz odnaleziono 4 osoby zaginione.
3: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska. Jednym z zatrzymanych był 38-letni obywatel Mołdawii, poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa w mieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego.
4: Funkcjonariusze, chcąc potwierdzić jego obecność, skorzystali z wsparcia strażaków, którzy przy użyciu podnośnika umożliwili zajrzenie przez okno do lokalu. Wewnątrz zauważyli poszukiwanego, który próbował ukryć się pod kołdrą.
3: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, a następnie osadzony w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Szykują się proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czerederecka ze Strajku Kobiet.
5: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
3: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Łódzcy radni zgodzili się na wyższe stawki podatków od nieruchomości i środków transportu. Wzrosną one o prawie 3%, co ma wynikać z waloryzacji o wskaźnik inflacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. W przypadku podatku od nieruchomości stawki wzrosną o 2,7%. Oznacza to, że stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 35,53 zł do 36,49 zł za metr kwadratowy. Dla małego przedsiębiorcy oznacza to wzrost obciążenia o 96 zł w skali roku, a dla średniego o 480. W przyszłym roku stawki podatku od środków transportu w Łodzi również wzrosną o 2,7% w stosunku do obecnych. Dotyczy to jedynie większych pojazdów, takich jak autobusy czy ciężarówki.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Dziś synoptycy obiecali nam zachmurzenie umiarkowane, czyli mamy szansę na chwile słoneczne, choć jakoś specjalnie to słońce nas nie ogrzeje, maksymalnie tylko około 13. Piątek w Łodzi ma być już z nieco lepszą pogodą, bo zachmurzenie małe, a więc ma być sporo słońca. Szkoda tylko, że termometry pokażą nie więcej niż 14.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
7: Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem. Ja nazywam się

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Pierwsze popołudniowe informacje dla zmotoryzowanych. Zaczynamy od informacji o dwóch stłuczkach. Pierwsza to Aleja Włókniarzy. No tam pewnie za chwilę będzie coraz bardziej wzmożony ruch na Piłsudskiego. Też niestety doszło do stłuczki. Tutaj już trzeba będzie ustawić się w sznurze samochodów. Kopcińskiego też zwalnia odcinkami. Na Limanowskiego już zrobił się zator.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: tym tygodniu w El Radiu mamy dla Was bilety na spotkanie ŁKS kontra Podbeskidzie Bielsko-Biała. No więc będzie okazja, żeby być na stadionie, bo właśnie teraz mamy dla Was konkurs, gdzie do zdobycia są właśnie bilety na to spotkanie. Pytanie konkursowe, bo bez pytania się nie obejdzie, brzmi: ile razy ŁKS Łódź zdobył tytuł mistrza Polski w piłce nożnej? Ile razy ŁKS Łódź był mistrzem Polski w piłce nożnej? Kto wie, ten pisze na adres konkurs@elradio.pl. konkurs@elradio.pl.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Był taki czas w życiu Beatlesów, że w poszukiwaniu duchowej równowagi postanowili udać się do Indii. A wiele lat później, dokładnie tą samą drogą, wyruszył Ed Sheeran. Co z tego wynikło? A o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, za chwilę zaśpiewa Ed Sheeran swoją piosenkę Safir. To był pierwszy utwór nagrany na album Eda zatytułowany Play, który wyznaczył kierunek całego albumu. Większość materiału nagrał muzyk w indyjskim Goa z indyjskimi muzykami, a towarzyszący tej piosence teledysk nakręcił podczas swojej trasy po Indiach, właśnie dążąc do oddania piękna i kultury tego kraju.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Sporyzator czeka na kierowców na rondzie lotników. Bez wątpienia dłużej trzeba będzie jechać też Jana Pawła. Sporo samochodów w tej chwili już ustawia się na Obywatelskiej. Jak już uda wam się z Jana Pawła zjechać, to niestety ciąg dalszych utrudnień w Alei Włókniarzy. Trasa WZ, to jest jasne, że o tej porze tutaj są utrudnienia, tym bardziej, że na Piłsudskiego doszło do stłuczki, na Kopcińskiego już spory zator, na Limanowskiego niestety też trzeba liczyć się z tym, że jedziemy wolniej. Rondo Solidarności, tu sporo samochodów, coraz większy tłok jest na Brzezińskiej, a i na Rokicińskiej o tej porze też niestety swobodnie i bez większych utrudnień raczej nie przejedziecie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: film Generał Nil. Historia generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil, nie kończy się wraz z wojną, lecz dopiero wtedy zaczyna się jej najbardziej tragiczny rozdział. Film Ryszarda Bugajskiego pokazuje powrót bohatera z zesłania, śledztwo Urzędu Bezpieczeństwa i proces, który doprowadził do jego śmierci.
1: Do akcji przystępuje 6 ludzi z automatami. Pierwszy wykonawca zajmuje pozycję za skrzyżowaniem, drugi na przeciwległym rogu. Wykonać rozkaz.
0: Generał Nil jest filmem fabularnym, dlatego nie należy traktować każdej sceny jako stenogramu wydarzeń. Główna oś opowieści pozostaje jednak zgodna z ustaleniami historyków. Obejmuje powrót Fildorfa do kraju, jego aresztowanie, brutalne śledztwo, proces i wykonanie wyroku śmierci.
2: Musisz wyjechać na zachód, póki nie jest za późno.
3: To byłoby tchórzostwo wobec tych, którzy tu zostają.
0: Główną rolę zagrał Olgierd Łukaszewicz. W filmie występują również Alicja Jachiewicz jako Joanna Fildorf, Anna Cieślak jako Maria Fildorf, Magdalena Emilianowicz jako Krystyna Fildorf oraz Jacek Rozenek w roli pułkownika Józefa Różańskiego.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się już godzina 16, czyli za chwilę w El Radio czas na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
3: Październik miesiącem profilaktyki raka piersi, bezpłatne zabiegi rekonstrukcji. Francuska firma technologiczna rozwija działalność w Łodzi, będą zatrudniać nowych pracowników. Duży sukces Maji Chwalińskiej w Chinach, wygrała z 11 rakietą na świecie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Codziennie 50 Polek dowiaduje się, że cierpi na tę chorobę. Narodowy Fundusz Zdrowia i medycy wspólnie przypominają, że rekonstrukcja piersi jest bezpłatna i jest ważnym etapem leczenia. Ma wpływ na samoocenę, jakość życia i akceptację leczenia onkologicznego.
4: W tym roku w Łódzkiem wykonano już 239 rekonstrukcji piersi. To znaczy, że jedna na trzy kobiety, które w tym czasie musiały przejść zabieg odjęcia piersi z powodu raka piersi, zdecydowała się na rekonstrukcję piersi właśnie podczas jednej operacji. Rekonstrukcja piersi to zabieg, który w całości finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. Łódzkie szpitale, w których od lat lekarze wykonują najwięcej zabiegów rekonstrukcyjnych, to Kopernik, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i Salve. Francuska firma DocaPost zapowiada kolejny etap rozwoju swojego łódzkiego centrum i planuje pozyskiwać nowych specjalistów. DocaPost działa w Łodzi od blisko 5 lat. W tym czasie zbudowało zespół technologiczny, który odpowiada za rozwój międzynarodowych produktów i platform cyfrowych. Łódzcy inżynierowie pracują nad rozwiązaniami wykorzystywanymi m.in. w sektorze gier online, a także nad technologiami zapewniającymi bezpieczeństwo danych i podpisów elektronicznych. Teraz firma zapowiada kolejny etap ekspansji. Produkty, które dotychczas rozwijano głównie z myślą o rynku francuskim, mają trafiać również do innych krajów. Ważną rolę w tym procesie odegra właśnie Łódzkie Centrum Technologiczne. Rozwój międzynarodowych projektów oznacza również plany powiększenia zespołu. DocaPost zapowiada pozyskiwanie kolejnych talentów inżynieryjnych na łódzkim rynku pracy. DocaPost oficjalnie rozpoczęła kolejny etap swojej działalności symbolicznym rozświetleniem nowego logotypu na dachu biurowca Ogrodowa Office, w którym mieści się łódzka siedziba firmy. Świetny mecz Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11 rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
5: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Maji Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari.
3: Natomiast Iga Świątek miała szybko uporać się z amerykańską kwalifikantką Ashlyn Kruger, ale po łatwym pierwszym secie, w którego wygrała 6-1, w drugim Amerykanka dzielnie walczyła i ugrała aż 4 gemy.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane w Łodzi, a odczuwalna temperatura tak w okolicach 13 stopni. Jutro trochę cieplej, ale dużo pogodniej. Ma być zachmurzenie małe i nawet 14 na termometrach.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
6: Tu Tomek Miara, kłaniam się i zapraszam Was na kolejną wspólną godzinę z El Radiem.

0: Słuchacie El Radia. Już jakiś czas temu o tym mówiłem, że na wielu łódzkich osiedlach, jak to się mówi, już grzeją. Czy generalnie, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, będziecie podkręcać, czy jednak zakręcać swoje kaloryfery? O dość ciekawych badaniach z Wielkiej Brytanii. Na ten temat opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Coraz bardziej wzmożony ruch na Pabianickiej i to w obu kierunkach. Jana Pawła jest zakorkowana, na pewno sporo utrudnień czeka Was w Alei Włókniarzy. Na Konstantynowskiej sporo samochodów, na Limanowskiego też zrobił się już całkiem spory tłok. Kłopoty czekają Was na trasie WZ Kopcińskiego, coraz bardziej zakorkowana. No a później dalej jadąc w kierunku Ronda Solidarności też sytuacja nie wygląda lepiej. Na Brzezińskiej sporo samochodów, na Rokicińskiej trzeba będzie liczyć się z tym, że jedziemy dużo, dużo wolniej niż zazwyczaj. Zachodnia, tu kłopoty, na pewno na północnej też trzeba będzie zwolnić. Ogrodowa czy Drewnowska i to w obu kierunkach też oznaczają wolną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Wszystko wskazuje na to, że Brytyjczycy w tym roku mają zamiar marznąć. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że mieszkańcy ponad 15 milionów domów brytyjskich obawiają się chłodu tej zimy. Ale prawie 2 miliony nie planuje włączyć ogrzewania tylko po to, żeby zaoszczędzić pieniądze. Aż 40% włączy ogrzewanie dopiero wtedy, gdy zrobi im się naprawdę zimno. Blisko 3 na 10 gospodarstw będą ogrzewać tylko wybrane pomieszczenia. A prawie co piąte włączy ogrzewanie później niż zrobiło to w ubiegłym roku. No, ciekawy jestem, jak wy podchodzicie do tematu grzania bądź niegrzania, kiedy za oknami jest naprawdę chłodno.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

Słuchacie El Radia. Jan Borysewicz i Mikołaj Bukrewicz spotkali się przy projekcie, w którym jeden jest bohaterem, a drugi odtwarza jego życie przed kamerą. Ich współpraca nie skończyła się, to ciekawe, jedynie na filmie. Mamy album. Na albumie Mniej Obcy znalazł

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Doszło do kolejnej stłuczki na Piłsudskiego i tu proszę Was o ostrożną jazdę, tym bardziej, że trasa WZ do tej porze po prostu oznacza wolną jazdę. Na Kopcińskiego sytuacja nie wygląda lepiej, na Brzezińskiej sporo samochodów, tłoczno jest też na Rokicińskiej. Na pewno rondo Lotników, na pewno ulica Pabianicka i to w obu kierunkach Jana Pawła, później Aleja Włókniarzy, Konstantynowska, Limanowskiego. Tu wszędzie trzeba liczyć się z tym, że jedziemy wolno. Ogrodowa, tu kłopoty, na Zachodniej też stoimy, Północna też nie wygląda w tej chwili dużo lepiej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. O, wyglądam jakbym lat miał jakieś 70. O.

0: tkwiłem przez skłonności neurotyczne. Życie jednak było nieco szybsze.
1: Sponsorem programu jest Thai Relax Center. Centrum masażu i relaksu przy ulicy Lawinowej w Łodzi. thairelaxcenter.pl.
2: Słuchacie L Radia. Czy kiedy u nas robi się naprawdę chłodno, szaro, buro, nie myślicie o tym, żeby na przykład polecieć do Tajlandii? To z całą pewnością marzenie podróżnicze wielu z nas. No to posłuchajcie, bo może warto zaopatrzyć się w odpowiedni przewodnik.
3: Tajlandia jest jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Azji. Zanim wybierzemy się w podróż do tego przyjaznego kraju, warto by było sięgnąć po przewodnik i zapoznać się z kulturą oraz z miejscami wartymi zobaczenia. Polecam Państwu przewodnik Tajlandia z serii Lonely Planet wydawnictwa Pascal, który jest pracą zbiorową kilku autorów. Rekomenduję go zwłaszcza osobom, które preferują praktyczne porady, na przykład kiedy najlepiej wybrać się do danego regionu, jak się po nim poruszać, co zjeść. Podróżnikom, którym zależy na skondensowanej wiedzy oraz na ciekawostkach, to właśnie je otrzymamy wybierając ten przewodnik zamiast obszernych opisów historycznych i opisów zabytków. Publikacja jest opatrzona w wiele przydatnych map i opisuje miejsca z podziałem na regiony, wyodrębniając również samo miasto Bangkok. Książka jest świetnie zilustrowana i posiada przejrzysty układ graficzny, zresztą jak cała seria Lonely Planet. Przewodnik jest dostępny w Bibliotece Odyseja. Polecam gorąco. Paulina Kowalczyk, Biblioteka Odyseja.
1: L Radio.
4: L Radio.
1: 90,8 FM.
4: 90,8 FM.
1: Sponsorem programu był Thai Relax Center, centrum masażu i relaksu przy ulicy Lawinowej w Łodzi. thairelaxcenter.pl.

0: już prawie godzinę 17. Za chwilę w El Radio czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl. Po reklamie.
4: Zaatakował nożem mężczyznę i pobił swoją partnerkę. Został aresztowany. Zajrzyj w łódzkie ZŁKA. Zniżki na zwiedzanie turystycznych atrakcji regionu. Siatkarki ŁKS-u wracają na ligowy parkiet. Za pół godziny mecz ze Stalą Mielec.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Brzezinach prowadzi postępowanie, w którym 38-letni mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa w Koluszkach. Mężczyzna, motywowany zazdrością swoją partnerkę, zaatakował nożem innego mężczyznę. Pokrzywdzony doznał rany kłutej w okolicy brzucha i został hospitalizowany. Z opinii biegłego wynika, że obrażenia spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
6: Ponadto podejrzany kilkukrotnie uderzył samą kobietę pięścią w głowę, a w momencie, gdy pokrzywdzeni uciekali z jego mieszkania, kierował do nich groźby pozbawienia życia, gdyby ci podjęli próby wezwania policji.
4: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Niedługo po zdarzeniu mężczyzna został zatrzymany. Przyznał się do ugodzenia pokrzywdzonego nożem oraz częściowo do uderzenia kobiety. Nie przyznał się natomiast do kierowania gruźb wobec pokrzywdzonych.
6: 38-latek wskazał, że poznał pokrzywdzoną na grupie motocyklowej, a po wspólnych podróżach uznał, że są parą. Odczucia tego nie odwzajemniała jednak pokrzywdzona, co wywołało złość samego podejrzanego.
4: Prokurator przedstawił zatrzymanemu 3 zarzuty: usiłowania zabójstwa, naruszenia nietykalności cielesnej oraz użycia groźby bezprawnej w określonym celu. Najpoważniejszy zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa zagrożony jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 38-latek został tymczasowo aresztowany. Do końca października pasażerowie łódzkiej kolei aglomeracyjnej mogą korzystać ze zniżek na wejściówki do najciekawszych atrakcji w regionie. Zajrzyj w łódzkie z ŁKA. To cykliczna inicjatywa, która promuje regionalną turystykę i podróże pociągiem. Pasażerowie znajdą na niej wyjątkowe muzea, centra kultury, kompleksy rekreacyjne, skanseny i skarby przyrody.
7: Atrakcje ujęte w akcji Zajrzyj Łódzkie z ŁKA łączy jedno. Można do nich dojechać pociągami lub autobusami łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Większość zlokalizowana jest w pobliżu stacji kolejowych i przystanków KKA. Aby skorzystać ze zniżek i specjalnych ofert partnerów, wystarczy przy wejściu okazać ważny w danym dniu bilet na przejazd pociągiem ŁKA lub w wielu przypadkach także wspólny bilet samorządowy, który upoważnia do podróży pociągami innych przewoźników.
4: Mówi rzeczniczka ŁKA Martyna Skalska. Zainteresowani znajdą szczegóły na stronie lka.lockie.pl. Siatkarki ŁKS Commerce.com podejmują dzisiaj we własnej hali przy Alei Unii drużynę Ita Tuls Stal Mielec. Wiewióry przystępują do spotkania po zwycięstwie w derbach z mistrzyniami Polski PGE Budowlanymi. W zespole nie brakuje motywacji, co podkreśla atakująca Maja Szymańska.
8: Zaczęłyśmy od takiego najtrudniejszego meczu, więc mam nadzieję, że teraz już będzie tylko łatwiej i ta radość i motywacja już zostanie do końca. Nakręcamy się do gry, do dobrych akcji, także zdecydowanie to pomaga i każda jest dobrze nastawiona. Może nawet jeszcze lepiej dzięki tej dobrej atmosferze.
4: Początek meczu już za pół godziny w Sport Arenie.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Dzisiaj mamy w Łodzi 13 stopni, jutro będzie 14. Dzisiaj w Łodzi zachmurzenie umiarkowane, jutro mniej chmur, a więc zachmurzenie małe, obiecali nam synoptycy.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
10: El Radio.
0: Słuchacie El Radia, zapraszam na

Słuchacie El Radio. No czasem bycie pierwszym wcale nie jest powodem do dumy. Mamy pierwszy taki przypadek w naszym województwie. Jaki przypadek, o tym opowiem Wam za chwilę.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Trasa WZ w tej chwili to naprawdę spore kłopoty. Na Kopcińskiego też trzeba liczyć się z tym, że jedziemy wolniej. Na później Rondo Solidarności i jeżeli skręcacie w Brzezińską, no to nastawcie się na to, że na Brzezińskiej też ciągle jeszcze spory ruch. Chyba lepiej wygląda sytuacja już na Rokicińskiej, co nie zmienia faktu, że okolice Ronda Lotników, a później Pabianicka to ciągle jeszcze są utrudnienia. Do stłuczki doszło na Bandurskiego i tu prosimy Was o ostrożną jazdę. Aleja Włókniarzy, Konstantynowska, Limanowskiego, tu wszędzie ciągle jeszcze całkiem spory ruch. Utrudnień należy spodziewać się na zachodniej, stoimy też na północnej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Pierwszy taki przypadek w Łódzkiem. Już tłumaczę, jaki przypadek. Policjanci sieradzkiej drogówki ujawnili pierwszy w naszym województwie przypadek naruszenia przepisów dotyczących młodych kierowców. Podczas kontroli okazało się, że młody adept czterech kółek, owszem, posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, które uzyskał 2 miesiące temu. Nie ukończył jednak 18 lat i właśnie dlatego podczas jazdy samochodem powinien znajdować się pod opieką osoby spełniającej warunki określone w przepisach. No, okazało się, że jednak jechał sam. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latkowi prawo jazdy, a samochód przekazali członkom jego rodziny. O jego dalszym losie zadecyduje sąd, czyli mówiąc krótko, już się najeździł.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

słuchacie El Radia, od dzisiaj do 29 listopada w naszym mieście no będzie się naprawdę dużo kulturalnie działo. Mam na myśli jedną konkretną imprezę, ale w bardzo wielu miejscach. Więcej o tym opowiem Wam za chwilę.

0: Słuchacie El Radia. Od dzisiaj aż do 29 listopada Łódź zamieni się w rozproszoną galerię i scenę. To już druga edycja Łódź Art Now. Obejmie ponad 130 projektów w przeszło 50 miejscach. Od miejskich instytucji, uczelni, po małe galerie, pracownie, sceny niezależne, przez ponad 6 tygodni pod wspólnym szyldem znajdą się wystawy, koncerty, spektakle, performance, projekcje filmowe, oprowadzania, spotkania i warsztaty. Łódź Art Now potrwa do 29 listopada. Duża część programu będzie dostępna za darmo, ale nie oznacza to bezpłatnego wstępu na wszystkie wydarzenia. W niektórych miejscach obowiązują bilety, a udział w części warsztatów po prostu wymaga wcześniejszej rezerwacji, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić konkretną datę, godzinę oraz zasady wejścia. Pełny kalendarz tej imprezy publikowany i aktualizowany jest przez organizatorów Łódź Art Now.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: W związku ze stłuczką ciągle na Piłsudskiego całkiem spore utrudnienia mimo tej pory. Na Kopcińskiego ciągle odcinkowo trzeba będzie jeszcze zwolnić. Na pewno stłuczka jest też w Alei Włókniarzy i tu prosimy Was o ostrożną jazdę. Na Limanowskiego jeszcze jest zator. Dobrze już wygląda sytuacja na Brzezińskiej, na Rokicińskiej. Jeszcze dość wzmożony ruch.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Przyszła pora, żeby sięgnąć po piosenkę, którą pewnie znacie, ale może nie w tej wersji. W sumie to pomyślałem, że trzeba było tę piosenkę zagrać wczoraj, ale okej, niech będzie dzisiaj. W oryginale ta legendarna piosenka znalazła się na 384. miejscu listy 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone i jest uznawana za protest song. W niektórych krajach utwór ten jest wręcz zakazany. Inspiracją do napisania tego utworu była opowieść perkusisty Nicka Masona z czasów szkolnych lat. Ponoć oberwał od nauczyciela gąbką podklejaną kawałkiem drewna. Na protest jednego z kolegów, że Nick ma dzisiaj urodziny, nauczyciel miał odpowiedzieć: no to ma swój prezent. Oczywiście mam na myśli Another Brick in the Wall. Natomiast my posłuchamy Proper Education, czyli remiksu z 2007 roku wykonanego przez szwedzkiego DJ-a i producenta muzycznego Erika Prydza.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: El Radio w Łodzi
2: na 98 FM.

0: mamy już prawie godzinę 18, czyli to wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
4: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
3: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
5: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
5: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
7: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
5: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
3: O czym informował Marcin Starzec.
2: El Radio dla sportu.
0: Zaczynamy od Widzewa. Jutro mecz z Wisłą Kraków w 11. kolejce Ekstraklasy. Gospodarze wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością w tym sezonie. Po porażce z Piastem Gliwice trener Mateusz Stolarski rozumie frustrację kibiców, a przed meczem z Wisłą stawia na odpowiedni dobór zawodników i realizację przedmeczowej taktyki.
8: To nie jest tak, że to jest technologia NASA i oni tego nie ogarniają. To są proste rzeczy i oni są w stanie to robić i muszą to robić. Dzisiaj muszę wybrać i piłkarze muszą między sobą zdecydować, kto jest w stanie zapewniać punkty Widzewowi, bo nikt nie chce takiej sytuacji, jak była w tamtym sezonie.
0: Krakowianie dysponują groźną ofensywą, dlatego Widzew będzie musiał ograniczyć im swobodę w ataku.
8: Główną rzeczą dla nas będzie spowodowanie, żeby Wisła w tym meczu nie miała zbyt dużo piłki, albo miała możliwie jak najmniej, bo z piłką są dobrzy.
0: Mecz jutro w sercu Łodzi o 20.30. W pierwszej lidze ŁKS w niedzielę zmierzy się u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To szansa na zdobycie ważnych punktów przed własnymi kibicami. Klub przedłużył umowę z Aleksandrem Michałowiczem. Michałowskim i podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Igorem Augustyniakiem. Obaj rozwijają się w akademii i występują w trzecioligowym zespole. A teraz badmintonowe emocje. Atlas Arena będzie gospodarzem jubileuszowej 10. edycji Narodowego Dnia Badmintona. Na płycie głównej stanie jutro 11 profesjonalnych kortów, a do rywalizacji przystąpi 400 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 17 lat. Na uczestników czekają turnieje, sportowe zadania i animacje. Będą też warsztaty z reprezentantami Polski, pokazy oraz rywalizacja szkół o puchary. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
2: El Radio. El Radio. W Łodzi.
9: Na 90,8 FM.

0: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
2: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
0: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
0: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie. Czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
0: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
5: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
0: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: W Łodzi wieczorem około 8 stopni. Uwaga na gęste mgły. Miejscami widzialność może spaść nawet poniżej 200 metrów. Jutro rano również mglisto, ale później więcej słońca i przyjemniejsze 15 stopni na termometrach.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: El Radio.
8: El Radio.
9: Wiąże

0: aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
2: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
0: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
4: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
0: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
5: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z Graczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31 zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
0: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: W Łodzi około 7 stopni. Wieczorem coraz więcej chmur. Uwaga jednak na gęste mgły. Jutro rano nadal mglisto, a w ciągu dnia więcej słońca i do 15 stopni.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: To jest El Radio. El Radio.
8: Na 90 i 8 FM.
7: Na 90 i 8

0: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginęło dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnie gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
2: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne i klarowne.
0: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
3: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
0: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. 4 bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. A za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
4: El Radio na pogodę. W nocy temperatura spadnie do około 3 stopni. Jutro rano chłodno i mgliście, ale później więcej słońca, a na termometrach nawet 15 stopni. Za chwilę dzień z bliska. O czym warto wiedzieć, a co wydarzyło się bliżej ciebie? El Radio. El Radio.

0: to dust. All that I adore.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Bliżej Ciebie.
3: Zaatakował nożem mężczyznę i pobił swoją partnerkę, został aresztowany.
4: Kierował do nich groźby pozbawienia życia, gdyby ci podjęli próby wezwania policji.
3: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Apel o korzystanie ze szczepień.
5: Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
3: Policja z Łódzkiego poszukiwała osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Policjanci namierzyli 142 osoby poszukiwane.
3: Krajowy trening rodzinny w całej Polsce. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych.
7: Gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia?
3: Kobiety ponownie na polskich ulicach, szykują się protesty proaborcyjne.
8: Koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy.
3: Zajrzyj w Łódzkie ZŁK. Zniżki na zwiedzanie turystycznych atrakcji regionu.
9: Większość zlokalizowana jest w pobliżu stacji kolejowych i przystanków KKA.
3: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Naze. Zapraszam.
10: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Prokuratura rejonowa w Brzezinach prowadzi postępowanie, w którym 38-letni mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa w Koluszkach. Mężczyzna, motywowany zazdrością o swoją partnerkę, zaatakował nożem innego mężczyznę. Pokrzywdzony doznał rany kłutej w okolicy brzucha i został hospitalizowany. Z opinii biegłego wynika, że obrażenia spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
2: Ponadto podejrzany kilkukrotnie uderzył samą kobietę pięścią w głowę, a w momencie, gdy pokrzywdzeni uciekali z jego mieszkania, kierował do nich groźby pozbawienia życia, gdyby ci podjęli próby wezwania policji.
1: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Niedługo po zdarzeniu mężczyzna został zatrzymany. Przyznał się do ugodzenia pokrzywdzonego nożem oraz częściowo do uderzenia kobiety. Nie przyznał się natomiast do kierowania gruźb wobec pokrzywdzonych.
2: 38-latek wskazał, że poznał pokrzywdzoną na grupie motocyklowej, a po wspólnych podróżach uznał, że są parą. Odczucia tego nie odwzajemniała jednak pokrzywdzona, co wywołało złość samego podejrzanego.
1: Prokurator przedstawił zatrzymanemu 3 zarzuty usiłowania zabójstwa, naruszenia nietykalności cielesnej oraz użycia groźby bezprawnej w określonym celu. Najpoważniejszy zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa zagrożony jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 38-latek został tymczasowo aresztowany.

0: ciebie, bliżej ciebie.
1: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska.
2: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
1: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant wariantu Omikron. Osoby z grup ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej. Szczepienie na COVID jest bezpłatne.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Tyfel Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Policjanci z województwa łódzkiego przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze działali również na terenie mazowieckiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Policjantów wspierali mundurowi ze Straży Granicznej.
3: W trakcie akcji policjanci namierzyli 142 osoby poszukiwane, wśród których było również 24 obywateli innych państw. Funkcjonariusze zatrzymali 38 osób poszukiwanych listami oraz 104 osoby, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Ponadto wśród poszukiwanych ustalono miejsca pobytu 29 osób, ujawniono 9 przypadków nielegalnego pobytu oraz odnaleziono 4 osoby zaginione.
2: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska. Jednym z zatrzymanych był 38-letni obywatel Mołdawii, poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa w mieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego.
3: Funkcjonariusze, chcąc potwierdzić jego obecność, skorzystali z wsparcia strażaków, którzy przy użyciu podnośnika umożliwili zajrzenie przez okno do lokalu. Wewnątrz zauważyli poszukiwanego, który próbował ukryć się pod kołdrą.
2: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, a następnie osadzony w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie całej Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
1: Wstęp na spotkania jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Szykują się proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredereczka ze Strajku Kobiet.
2: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie i tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
1: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Do końca października pasażerowie łódzkiej kolei aglomeracyjnej mogą korzystać ze zniżek na wejściówki do najciekawszych atrakcji w regionie. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. To cykliczna inicjatywa, która promuje regionalną turystykę i podróże pociągiem. Pasażerowie znajdą na niej wyjątkowe muzea, centra kultury, kompleksy rekreacyjne, skanseny i skarby przyrody.
1: Atrakcje ujęte w akcji Zajrzyj Łódzkie z ŁKA łączy jedno. Można do nich dojechać pociągami lub autobusami łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Większość zlokalizowana jest w pobliżu stacji kolejowych i przystanków KKA. Aby skorzystać ze zniżek i specjalnych ofert partnerów, wystarczy przy wejściu okazać ważny w danym dniu bilet na przejazd pociągiem ŁKA lub w wielu przypadkach także wspólny bilet samorządowy, który upoważnia do podróży pociągami innych przewoźników.
0: Mówi rzeczniczka ŁKA Martyna Skalska. Zainteresowani znajdą szczegóły na stronie lka.lockie.pl.

0: zaatakował nożem mężczyznę i pobił swoją partnerkę, został aresztowany.
1: Kierował do nich groźby pozbawienia życia, gdyby ci podjęli próby wezwania policji.
0: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Apel o korzystanie ze szczepień.
2: Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
0: Policja z Łódzkiego poszukiwała osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.
3: Policjanci namierzyli 142 osoby poszukiwane.
0: Krajowy trening rodzinny w całej Polsce. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych.
4: Gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia?
0: Kobiety ponownie na polskich ulicach. Szykują się protesty proaborcyjne.
5: Koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy.
0: Zajrzyj w Łódzkie ZUKA. Zniżki na zwiedzanie turystycznych atrakcji regionu.
6: Większość zlokalizowana jest w pobliżu stacji kolejowych i przystanków KKA.
0: To był Dzień z Bliska.

0: 98 FM.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał to drzwi moich Bóg.